0: Draga naša majko nebeska, evo nas i večeras pred tobom, otvorena i radosna srca. Čujemo tvoj majčinski glas koji nas poziva da budemo zahvalni Bogu za svoj život i za sve što nam je On darovao. Hvala ti za svako proživljeno iskustvo, i ono lijepo i ono teško. Molimo te za milost otvorenog srca, očišćenog od briga i strahova, te za snagu da uvijek i u svakom trenutku štitimo dar života. Draga naša majko, i večeras poslušaj naše molitve i iskrene vapaje dok budemo molili o tajstva svjetla krunice. Donosimo pred tebe svoje obitelji, naše nade i slabosti. Molimo te da zagovaraš pred Isusom za sve nas. Stavi nas pod svoj majčinski plašt, čuvaj nas i vodi nas sve bliže k svome sinu. Amen.
1: Das waren Dankgebete, Bitten an Mutter gerichtet, für was wir beten wollen.
2: Dear Heavenly Mother, we are here before you once again this evening with open and joyful hearts. We hear your motherly voice calling us to be grateful and to give thanks to God for our life and for everything he has given to us. Thank you for every experience we have lived through, both the beautiful and the difficult. We ask of you for the grace and for an open heart, free from worries and fears, and for the strength to always protect the precious gift of life. Dear Mother, hear our prayers and heartfelt cries tonight as we pray the luminous mysteries of the Rosary. We bring to you our families, our hopes, and our weaknesses. Please intercede before your Son Jesus for all of us. Take us under your maternal mantle, protect us, and bring us closer to your Son. Amen. Our Lady, Queen of Peace.
1: Das war jetzt das Dankgebet auf Englisch.
3: Aquí estamos también esta noche ante ti, con el corazón abierto y lleno de alegría. Escuchamos tu voz maternal, que nos invita a dar gracias a Dios por nuestra vida y por todo lo que nos ha regalado. Gracias por cada experiencia vivida, tanto por las hermosas como por las difíciles. Te pedimos la gracia de un corazón abierto, libre de preocupaciones y temores, y la fortaleza para proteger siempre y en todo momento el don de la vida. Escucha, Madre, nuestras oraciones y súplicas sinceras esta noche, mientras rezamos los misterios luminosos del Rosario. Te presentamos nuestras familias, nuestras esperanzas y nuestras debilidades. Te pedimos que intercedas ante Jesús por todos nosotros. Tómanos bajo tu manto maternal. Protégenos y acércanos cada vez más a tu Hijo. Amén. Reina de la Paz.
4: Cara Madre Celeste, eccoci anche questa sera davanti a te, con il cuore aperto e colmo di gioia. Ascoltiamo la tua voce materna che ci invita a ringraziare Dio per la nostra vita e per tutto ciò che ci ha donato. Ti ringraziamo per ogni esperienza vissuta, sia per quelle belle sia per quelle difficili. Ti chiediamo la grazia di avere un cuore aperto, purificato e libero dalle preoccupazioni e dalle paure, e la forza di custodire sempre e in ogni momento il dono della vita. Madre cara, ti chiediamo di questa sera di ascoltare le nostre preghiere e le nostre sincere suppliche mentre mediteremo i misteri luminosi del Rosario. Ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre speranze e le nostre debolezze. Ti preghiamo di intercedere presso Gesù per tutti noi. Accoglici sotto il tuo manto materno, custodiscici e conducici sempre più vicino al tuo Figlio. Amen. Amen. Maria, Regina della Pace.
0: Nasza droga Matko Niebieska, oto jesteśmy również tego wieczoru przed Tobą, z sercami otwartymi i pełnymi radości. Słyszymy Twój matczyny głos, który zaprasza nas do dziękczynienia Bogu za nasze życie i za wszystko, czym nas obdarzy. Dziękujemy Ci za każde przeżyte doświadczenie, zarówno piękne, jak i trudne. Prosimy Cię o laskę otwartego serca, oczyszczonego z trosk i lęków oraz o siłę, aby zawsze i w każdej chwili chronić dar życia. Wysłuchaj, Matko, naszych modlitw i szczerych próśb tego wieczoru, gdy będziemy rozważać tajemnice światła różańca. Przynosimy Ci nasze rodziny, nadzieje i słabości. Prosimy Cię, abyś stawiała się za nami u Jezusa. Weź nas pod swoje marszczyny w płaszcz, strzeż nas i prowadź coraz bliżej swojego Syna. Amen. Królowo pokoju,
5: Ocze nasz,
6: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht eines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir beten den lichtreichen Rosenkranz.
0: Dok se Isus krstio, Otac ga proglašava svojim ljubljenim sinom. Draga Majko, ti nas moliš da taj dar krštenja ne skrivamo zbog ljudskog obzira. Kada povjerimo strah i živimo s ljubavlju, naša obećanja oživljavaju, a mi postajemo svjetlo koje druge vodi natrag ka Otcu.
2: The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan. We will pray for the renewal of the baptismal grace and for the courage to live without fear before the world. Our Lady said, today I invite you to begin living your faith with love. Do not be afraid to witness the truth. As Jesus is baptized, the Father proclaims him his beloved Son. Dear Mother, you ask us not to hide this gift of baptism out of human respect. When we overcome fear and live with love, our baptismal promise comes alive, and we become a light that leads others back to the Father.
3: Primer misterio luminoso, el bautismo del Señor en el Jordán. Intención. Oremos por la renovación de la gracia bautismal y por el valor de vivir sin miedo ante el mundo. Mensaje de nuestra Madre. Hoy os invito a comenzar a vivir vuestra fe con amor. No tengáis miedo de dar testimonio de la verdad. Meditación. Mientras Jesús es bautizado, el Padre lo proclama su Hijo amado. Querida Madre, nos pides que no escondamos este don del bautismo por respeto humano. Cuando vencemos el miedo y vivimos con amor, nuestras promesas bautismales cobran nueva vida y nos convertimos en una luz que guía a otros de regreso al Padre.
4: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Intenzione. Preghiamo per il rinnovamento della grazia battesimale e per il coraggio di vivere senza paura di fronte al mondo. Messaggio. Oggi vi invito a cominciare a vivere la vostra fede con amore. Non abbiate paura di testimoniare la verità. Meditazione. Mentre Gesù viene battezzato, il Padre lo proclama suo figlio, prediletto. Cara Madre, tu ci chiedi di non nascondere questo dono del battesimo per rispetto umano. Quando vinciamo la paura e viviamo nell'amore, le nostre promesse battesimali si ravvivano e noi diventiamo una luce che guida gli altri verso il Padre.
0: Pierwsza tajemnica światła, chrzest Jezusa w Jordanii. Intencja. Módlmy się o odnowienie łaski Chrztu Świętego i o odwagę do życia bez lęku przed światem. Orędzie Matki Bożej, dziś wzywam Was, abyście zaczęli żyć swoją wiarę z miłością. Nie bójcie się dawać świadectwa prawdzie. Gdy Jezus przyjmuje chrzest, Ojciec ogłasza go swoim umiłowanym synem. Droga Matko, prosisz nas, abyśmy nie ukrywali daru chrztu z powodu ludzkiego względu czy lęku przed opinią innych. Kiedy pokonujemy strach i żyjemy miłością, nasze przeżyczenia chrzcielne ożywają, a my stajemy się światłem prowadzącym innych z powrotem do Ojca.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima,
1: svece ime Tvoje,
5: dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja,
1: kako na nebu,
5: tako i na zemlji.
1: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Gedeiht ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času
5: Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Königin des Friedens.

0: U drugom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Isus objavio u Kani na svadbi Galilejskoj.
1: Im zweiten Gesetz
0: molimo
1: werden wir jetzt nachdenken, wie Jesus sich offenbart hat in der Hochzeit zu Kana.
0: Draga djeco, danas vas pozivam da obnovite molitvu svojim obiteljima. Kroz molitvu Bog će vam dati radost što ste zajedno. Razmatramo. U Kani, na tvoju riječ, Isus pretvara vodu u vino i spašava obitelj. Ti danas vodiš naše domove u kojima
1: ponestaje ljubav i strpljenja. Das Gebet in der Familie. Das Gebet wird Freude bringen. Und nun betet Mann und überlegt, wie Jesus sein Wunder bewirkt hat in der Hochzeit zu Kana.
2: We pray for the healing of our families through daily family prayer. And Our Lady said in a message, dear children, today I invite you to renew prayer in your families. Through prayer, God will give you the joy of being together. At Cana, at your request, Jesus turns water into wine and saves a family from embarrassment. Even today, you see our homes where love and patience are running short. When we entrust them to your through family prayer, and we allow your son to work his miracle once again and restore true joy to our relationships.
3: Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. Intención. Oremos por la sanación de nuestras familias mediante la oración diaria en común. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. A través de la oración, Dios os dará la alegría de estar juntos. Meditación. En Caná, por tu intercesión, Jesús transforma el agua en vino y salva a una familia. También hoy ves nuestros hogares, donde a menudo faltan el amor y la paciencia. Cuando te lo confiamos por medio de la oración familiar, permitimos que tu Hijo realice una vez más su milagro y devuelva la verdadera alegría a nuestras relaciones.
4: Nel secondo mistero della luce contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Intenzione. Preghiamo per la guarigione delle nostre famiglie attraverso la preghiera quotidiana vissuta insieme. Messaggio. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Attraverso la preghiera Dio vi donerà la gioia di stare insieme. Meditazione. A Cana, per tua intercessione, Gesù trasforma l'acqua in vino e salva una famiglia. Anche oggi, nelle nostre case dove spesso vengono meno l'amore e la pazienza, quando te la affidiamo attraverso la preghiera familiare, permettiamo a tuo figlio di compiere ancora una volta il miracolo e di restituire la vera gioia alle nostre relazioni.
0: Tajemnica druga, objavljenje Jezusa na veselju v Kani. Intencija. Modme se o ozdravljenje naših rođen popšas codjenno spolno modlitve. Droge dječi, dziś vzivam vas do odnovljenja modlitve v vaših rođinah. Přes modlitve Bog da vam radoš bića razem. V Kani na tvojom prožbe Jezus přemjenja vode vino i ratuje rođine před zavstedzenjem. Także dziś widzisz nasze domy, w których brakuje miłości i cierpliwości. Kiedy powierzamy je Tobie przez modlitwę rodzinom, pozwalamy

0: especialmente todas las personas que no han podido estar físicamente en este lugar y que son unidos espiritualmente a nosotros. Nuestra Madre ha extendido las manos sobre nosotros, ha rogado sobre todos nosotros en su lengua materna, el arameo. La Madre nos ha dado una nueva tarea de pedir por toda nuestra familia, toda la generación, por toda nuestra estirpe, por toda la cadena familiar, para que todos ellos puedan ser liberados de toda pena, de todo pecado que lo ate al purgatorio, para que puedan ir al cielo. La Madre nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo.
1: Die Botschaft, die Mutter Gottes, die Maria Pavlovich heute empfangen hat auf dem Erscheinungsberg in verschiedenen Sprachen.
2: Matka Boża wyciągnęła ręce i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Pana Maria prosi, abyśmy się modlili za wszystkich naszych zmarłych, za cały nasz ród, za wszystkich, aby Bóg oczyścił wszystko zło, które uczynili nasze przodkowie, aby oni mogli wyjść z czyścia. Potem Pana Maria nas błogosławiła znakiem krzyża i odeszła w pokoju.
3: So now after Our Lady's motherly blessing, we will ask Bishop Jan and all the priests to extend their hands and to give us their blessing.
1: Wir empfangen jetzt einen
4: Segen. I zamoliti sve svećenike da nas blagoslove sa biskupom Janom, da počnemo moliti još više i jače za naše obitelji, za one koji su umrli i one koji su živi.
5: Jetzt wird gebeten, dass der Bischof und alle Priester uns segnen, damit wir noch mehr beten, besser beten.
6: Dragi fratelli sacerdoti, benediciamo tutti insieme. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
4: Ibite o miro.
5: Geht in Frieden.